0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry Państwu. W piątek, 5 czerwca, witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Dorota Banasiak
3: i Dariusz Paczyński.
1: Witamy Państwa w to piątkowe popołudnie i zapraszamy wspólnie z Darkiem do wysłuchania polskiego programu radia SBS. A już za chwilę nadamy.
3: Przegląd wiadomości radia SBS. Po czym temat dnia, chwili kiedy Pakt Bezpieczeństwa Państw Pacyfiku z Chinami jest poddawany przeglądowi, Australia i Wyspy Salomona kontynuują pracę nad kompleksowym traktatem. Porozumienie jest najnowszym z serii umów zawieranych z sąsiadami z regionu Pacyfiku w ramach działań Australii, która stara się przeciwdziałać rosnącym wpływom Chin w regionie. O szczegółach zaraz po dzienniku.
1: Następnie dalsze aktualności z Australii. Premier Australii Anthony Albanese odrzuca żądania dotyczące zmian w podatku od zysków kapitałowych oraz kierowcy łamiący przepisy drogowe podczas długiego weekendu muszą liczyć się z podwójnymi punktami karnymi. System podwójnych punktów obowiązuje.

0: Nowej Południowej Walii oraz terytorium stołecznym od dzisiaj, czyli od piątku, i będzie obowiązywał przez cały długi weekend aż do poniedziałki. Do poniedziałku między innymi o tym mowa będzie w dzisiejszym magazynie Australia jak minął tydzień. Oprócz tego w programie, jak już Państwo z pewnością wiedzą, mamy sensację tenisową. Polka Maja Chwalińska w meczu wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa awansowała do finału i tego nikt się nie spodziewał. To naprawdę sensacja. O tym rozmawiać będziemy ponownie z Piotrem Haczkiem, bo cały czas rozmawiamy przez ostatnie dwa dni, bo dzieje się.
1: I jak co piątek nadamy kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat dnia mini programu to: dlaczego nie powinniśmy jeść białego pieczywa? Oraz legenda z Kociewa i Borów Tucholskich, dusza pacholęcia.
0: Na koniec nadamy ogłoszenia lokalne. To wszystko przed nami. Zapraszamy Państwa do pozostania z nami przez następną godzinę programu i życzymy miłego odbioru.

Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Oto skrót najważniejszych doniesień 5 czerwca. Doniesienia z Australii. Minister Spraw Zagranicznych Australii powiedziała, że przyjmuje do wiadomości zarzuty dotyczące napaści seksualnych zgłaszane przez uczestników flotyli płynącej do Gazy, którzy powrócili do kraju. Oświadczenie padło podczas burzliwego, nocnego posiedzenia Komisji Senackiej do spraw szacunków budżetowych, tzw. Senate Estimates. Wymiana zdań między senatorami momentami przeradzała się w głośną kłótnię. Minister do spraw opieki nad osobami starszymi broni narzędzia wykorzystywanego do określania poziomu finansowania dla starszych Australijczyków mieszkających we własnych domach, mimo setek skarg dotyczących jego działania. Komisja Senacka usłyszała, że od czasu wprowadzenia w listopadzie nowego narzędzia oceny Integrated Assessment Tool ponad 1000 Australijczyków zwróciło się o ponowne rozpatrzenie swoich ocen i decyzji. Jedna z czołowych organizacji medycznych reprezentujących aborygenów zaapelowała do rządu terytorium północnego, aby nie znosił ograniczeń dotyczących alkoholu w społecznościach rdzennych mieszkańców. Organizacja ostrzega, że taki krok doprowadziłby do gwałtownego wzrostu przemocy domowej oraz innych przestępstw. Trwają starania o przedłużenie obowiązywania zakazów sprzedaży i spożywania alkoholu w społecznościach lokalnych na terytorium północnym. Pojawiają się obawy, że ich zniesienie mogłoby mieć katastrofalne skutki dla tych społeczności. Doniesienia ze świata. Dowództwo centralne USA poinformowało o przechwyceniu irańskich pocisków balistycznych i dronów, które miały uderzyć w kraje Bliskiego Wschodu. Amerykanie przekazali również, że przeprowadzili, cytat, uderzenia w samoobronie na wyspę Keszm w Zatoce Perskiej i zatrzymali tankowiec zmierzający w stronę irańskiego portu. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział odblokowanie pomocy dla Ukrainy w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative. Do Kijowa przed zimą trafić ma sprzęt o wartości 400 milionów dolarów. Wołodymyr Żeleński napisał otwarty list do prezydenta Rosji, cytat, proponujemy koniec wojny, wybór jest po waszej stronie, deklarował ukraiński przywódca. Zaproponował on Rosji bezpośrednie rozmowy na neutralnym gruncie, pełne zawieszenie broni i wymianę jeńców. Węgry osiągnęły kompleksowe porozumienie z Ukrainą w sprawie rozszerzenia praw językowych, edukacyjnych, kulturalnych i politycznych.

mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, jak ogłosił węgierski premier. Jutro papież Leon XIV wyruszy w tygodniową podróż do Hiszpanii. Będzie to kolejna po Włoszech wizyta głowy Kościoła katolickiego w kraju Unii Europejskiej. Papież odwiedzi Madryt, Barcelonę oraz Wyspy Kanaryjskie. Wygłosi również przemowę w parlamencie. Doniesienia z Polski. Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Marek Sokołowski, podczas pobytu w USA został uhonorowany amerykańskim odznaczeniem Legion of Merit w stopniu komandora, commander, jednym z najwyższych odznaczeń wojskowych USA nadawanych obcokrajowcom. Odznaczenie przyznał Peter Hegseth, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że otrzymał potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowskiej w powiecie lubomelskim na Wołyniu. Komisja Europejska pozwała Polskę i Hiszpanię do Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożenie do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji, tzw. ETS, w sektorze lotniczym. Wobec obu państw wnioskuje się o nałożenie kar finansowych. Sędzia Joanna Grabowska została wyłączona z rozpoznania sprawy o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Powodem są powiązania finansowo-zawodowe łączące sędzię i podejrzanego polityka z telewizją Republika. Ze sportu. Maja Chwalińska, awansując do finału turnieju French Open, została czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Dla przypomnienia, pierwszą była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska, a następnie po 6 tytułów sięgnęła Iga Świątek. Więcej informacji na ten temat w dalszej części audycji. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy bez większych zmian i wynosi 2,60 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 71 centów. Skrót najważniejszych doniesień na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. O rozmowach między Australią a Wyspami Solomona na temat prac nad kompleksowym traktatem. Joanna Borkowska, Surucic.
1: Australia i Wyspy Salomona będą kontynuować pracę nad kompleksowym traktatem, podczas gdy Pakt Bezpieczeństwa Państwa Pacyfiku z Chinami jest poddawany przeglądowi. Porozumienie jest najnowszym z serii umów zawieranych z sąsiadami z regionu Pacyfiku, ponieważ Australia stara się przeciwdziałać rosnącym wpływom Chin w regionie. Oto szczegóły. Nowy premier Wysp Salomona, Matthew Well, został przyjęty w Canberrze podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży od czasu wyboru na stanowisko w maju. Stojąc u boku Matthew Wella, premier Australii Anthony Albanese ogłosił, że obaj przywódcy będą pracować nad nowym, kompleksowym traktatem między swoimi krajami. Traktat ten pozwoli Australii i Wyspom Salomona wspólnie stawiać czoła globalnym i regionalnym wyzwaniom jako partnerzy. To bardzo ważne przedsięwzięcie i poprosiliśmy naszych ministrów spraw zagranicznych, aby przewodzili tym pracom i doprowadzili je do realizacji. Choć oba kraje mają dwustronne porozumienie w zakresie bezpieczeństwa,

bezpieczeństwa od 2017 roku zostało ono częściowo przyćmione przez Pakt Bezpieczeństwa podpisany między Chinami a Wyspami Salomona w 2022 roku. Wybór Matthew Weiler, który znacznie otwarciej krytykuje Chiny niż jego poprzednicy, jest postrzegany jako szansa dla Australii na ponowne wzmocnienie relacji z tym państwem. Whale mówi, że ma nadzieję, iż nowe porozumienie jeszcze bardziej zbliży oba kraje. Dążyliśmy do nowego otwarcia w naszych relacjach. Przyznajemy, że w ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się problemy. Powiem szczerze, że jesteśmy wdzięczni panu premierowi za możliwość podniesienia naszych relacji do poziomu kompleksowego partnerstwa.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Urząd ujawni szczegóły tajnego porozumienia z Chinami. Choć informacje te nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości, Whale zapewnił dziennikarzy w Canberrze, że umowa jest obecnie analizowana. Musiałem odsunąć niektóre osoby od kluczowych stanowisk. Nie otrzymałem nawet kopii tej umowy aż do dnia poprzedzającego mój wyjazd, więc nie miałem okazji dokładnie się z nią zapoznać. Przyjrzałem ją, mówiąc szczerze, ale nie przeanalizowałem jej szczegółowo. Modliłem się i pościłem w tej sprawie, jednak rząd będzie musiał dokładnie ją rozważyć. Umowa zawiera klauzulę poufności, dlatego nie mogę jej od razu ujawnić, ale zamierzamy ją przejrzeć, podobnie jak analizujemy inne porozumienia dotyczące bezpieczeństwa zawarte z wieloma krajami. W 2024 roku Australia i Wyspy Salomona zawarły porozumienie o inwestycji 190 milionów dolarów w rozbudowę i szkolenie Królewskiej Policji Wysp Salomona. Po latach opóźnień Anthony Albanese powiedział, że oba kraje uzgodniły przejście do kolejnego etapu tego przedsięwzięcia. Oprócz wsparcia w zakresie policji i bezpieczeństwa, Australia udzieli także pomocy w wielu innych kwestiach. Uzgodniliśmy również pakiet wsparcia skoncentrowany na odbudowie po cyklonie tropikalnym Maila oraz na obecnych problemach energetycznych, jednocześnie patrząc w przyszłość i rozważając, jak możemy wspierać edukację oraz rozwój umiejętności. Bezpłatna edukacja została wskazana przez pana premiera jako priorytet i Australia jest w pełni gotowa wesprzeć tę inicjatywę oraz zapewnić wszelką możliwą pomoc, aby ta wizja mogła stać się rzeczywistością. Rząd Antoniego Albanese podpisał ostatnio szereg porozumień z państwami regionu Pacyfiku, w tym z Tuwalu, Nauru i Papuą Gwineą. Trwają natomiast prace nad finalizacją podobnych umów z Vanuatu i Fidżi. Antoni Albanese podkreśla, że jego rząd pozostaje zaangażowany w umacnianie roli Australii w rodzinie państw Pacyfiku. Australia i Wyspy Salomona mają długą i chlubną historię współpracy. Dziś mieliśmy okazję do rozmów wraz z moimi ministrami oraz ministrami Wysp Salomona, którzy przybyli w ramach tej delegacji. Australia pozostaje zaangażowana w działania na rzecz wzmacniania głosu państw Pacyfiku oraz poszukiwania wspólnych rozwiązań jako jedna rodzina krajów Pacyfiku. Materiał Sydney Langs SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucic, SBS Polish.

0: Witamy Państwa ponownie w sydneyjskim studio Radia SBS. Dorota Banasiak
1: i Dariusz Paczyński.
0: I takim optymistycznym akcentem, tą właśnie muzyką, naszą piątkową muzyką, która wprowadza nas w atmosferę weekendu, żegnamy ten tydzień, ale żegnamy bardzo optymistycznie. Drodzy Państwo, oto co jeszcze przed nami, już za chwilę magazyn Australia, jak minął tydzień. Następnie nasze spotkanie z naszym komentatorem tenisowym Piotrem Haczkiem z uwagi na tenisową sensację, która rozgrywa się na French Open, na kortach Rolanda Garrosa, a tą sensacją jest Maja Chwalińska. Rozmawiać będziemy o tym, jak to się stało, że Polka doszła do finału tego turnieju. Poza tym,
1: jak co piątek, dalej w części audycji nadamy kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat to dlaczego nie powinniśmy jeść białego pieczywa oraz legenda z Kociewa i

0: Tucholskich Dusza Pacholęcia.
1: To wszystko przed nami z tego względu, że jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że mamy na kortach, no można powiedzieć, że gwiazdę, to gramy dzisiaj piosenki z takim hasłem albo superstar, albo gwiazda, no bo naprawdę, prawda Darku, Chwalińska to gwiazda.
0: No to jest chyba więcej niż gwiazda.
1: Więcej niż gwiazda. Także ja dla Państwa wybrałam superstar, utwór Norbiego.

0: jestem jachtem. Przemykam jeziorami, by ukryć się przed ludzkimi językami. Nie podpływaj do mnie, żeby dać mi kwiatek, bo biegły jestem w ciosach karate. A jeśli zobaczysz mnie na deptaku, jak spaceruję sobie wśród ptaków, to nie ja, bierzesz mnie za innego. Tak wielu upodabnia się teraz do Morbiego.
1: Superstar i piosenka, którą wykonuje dla nas w tej chwili Norbi. Drodzy Państwo, a dzisiejszym tematem, głównym tematem dnia jest fakt, że tą gwiazdą i tą superstar jest Maja Chwalińska, która przeszła do finału wielkoszlamowego turnieju Rolanda Garrosa, czyli French Open. A teraz już oddaję mikrofon Darkowi Paczyńskiemu.
2: Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na magazyn Australia, jak minął tydzień. Nowo wybrany prezes partii liberalnej Tony Abbott, były premier Australii, obieca, że przywróci świetność partii i jej konserwatywnych wyborców. W tym samym czasie partia One Nation zyskała w sondażach na popularności, wyprzedzając Partię Pracy i Koalicję, stając się po raz pierwszy najpopularniejszą partią polityczną w Australii.

Tony Abbott przyznał później, że nastąpił ogromny wzrost alternatyw politycznych, jak to określił, kiedy został zapytany o partię One Nation. Poparł jednak zdolność lidera opozycji Angusa Taylora do poprowadzenia liberałów i nacjonalistów do władzy. Pauline Hanson świętowała historyczny moment dla partii One Nation, gdy pierwszy poseł z tej partii objął mandat w parlamencie. Poseł z okręgu Fara, David Fairley, oficjalnie został przyjęty do Izby Reprezentantów we wtorek wraz z jednym innym posłem niższej izby partii, byłym liderem Partii Narodowej, Barnabym Joyce'em. Premier Australii Anthony Albanese będzie bronił budżetu swojego rządu i odrzucił żądania zmian w podatku od zysków kapitałowych. Dziś Anthony Albanese wystąpi na szczycie Australia Economic Outlook 2026, w czasie gdy środowiska biznesowe domagają się zmian w przepisach dotyczących podatku od zysków kapitałowych oraz zasad tzw. negative gearing, które zostały przyjęte przez Izbę Reprezentantów we czwartek. 2,8 miliona najgorzej opłacanych pracowników w Australii otrzyma od 1 lipca podwyżkę płacy minimalnej, co oznacza wzrost minimalnej pensji rocznej dla pracownika na stałym etacie do 52 250 dolarów rocznie. Chociaż jest to więcej niż inflacja, która w kwietniu wynosiła 4,2%. Według Australijskiego Biura Statystycznego jest to mniej niż wnioskowały związki zawodowe i znacznie więcej niż oczekiwali pracodawcy. Bilans handlowy Australii zanotował kolejny spadek w związku z rosnącymi cenami ropy naftowej i inwestycjami w drogie centra danych, które mają obniżyć PKB kraju o miliard dolarów. Dane opublikowane we wtorek przez Australijski Urząd Statystyczny pokazały, że gospodarka narodowa odnotowała spadek o 0,8%, czyli około 5 miliardów dolarów, ponieważ kraj wydał więcej na eksport niż otrzymał z importu. Australijczycy odkładają przejście na emeryturę nawet o 4 lata, ponieważ presja związana z kosztami utrzymania jest silna. W swoim najnowszym raporcie emerytalnym Colonial First State zaznaczył, że Australijczycy chcą odejść z pracy w wieku 62 lat, ale realia finansowe oznaczają, że spodziewają się pracować do 66 lub 7 roku życia. Ponad połowa ankietowanych obawia się, że nie będzie miała wystarczająco dużo pieniędzy, aby żyć komfortowo, a 50% twierdzi, że obawia się nieoczekiwanych kosztów opieki zdrowotnej lub opieki nad osobami starszymi. Według szacunku Australijskiego Biura Statystycznego populacja Australii osiągnęła 28 milionów. Kraj osiągnął ten kamień milowy o godzinie 6 rano we wtorek. Tempo wzrostu zakłada, że co minutę i 15 sekund do populacji Australii przybywa kolejna osoba. Wzrost populacji Australii w ostatnim czasie był w dużej mierze napędzany przez migrację netto. Gigant branży piwowarskiej ogłosił w tym tygodniu, że po 145 latach produkcji piwa zamknie browar James Beck w Launceston. Piwo marki James Beck było zawsze ważone na Tasmanii, z tasmańskiej wody dla tasmańskich konsumentów. Obejmowało to również odmiany produkowane specjalnie na rynek tasmański i niedostępne nigdzie indziej. W ostatnich latach piwo przeznaczone na kontynentalną część Australii było już jednak ważone na kontynencie. Teraz wszystkie piwa marki Beck będą produkowane na kontynencie i eksportowane na Tasmanię. Początek tego

0: Procesu nastąpił wraz z przeniesieniem części produkcji na kontynent, co miało ograniczyć głównie koszta transportu. To zrozumiałe, każda firma musi dbać o swoje wyniki finansowe. Problem polega jednak na tym, że prowadzenie działalności gospodarczej w Australii staje się coraz bardziej trudniejsze, szczególnie w branży alkoholowej. Kierowcy łamiący przepisy drogowe podczas nadchodzącego długiego weekendu muszą liczyć się z podwójnymi punktami karnymi oraz wzmożoną obecnością policji na drogach. System podwójnych punktów karnych obowiązuje w Nowej Południowej Walii oraz na terytorium stołecznym od dziś i będzie obowiązywał przez cały długi weekend aż do poniedziałku 8 kwietnia. Podwójne punkty karne grożą kierowcom m.in. za przekroczenie prędkości, nielegalne korzystanie z telefonu komórkowego, niezapięcie pasów bezpieczeństwa lub ich nieprawidłowe używanie. To tyle w dzisiejszym magazynie. Australia, jak minął tydzień. Za uwagę dziękuję Państwu. Dariusz Paczyński, SBS Polish.
1: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
2: Już za chwilę rozmawiać będziemy o naszej gwieździe dnia, a Darek mi powiedział, że utwór ten, Gwiazda Dnia, to utwór zespołu 2 plus 1.
0: Z czasów mojej młodości pamiętam doskonale ten utwór. Zespół 2 plus 1 był po prostu najlepszym zespołem na topie w Polsce, w PRL-u.
2: No i podobno skomponowany został specjalnie dla miniserialu i filmu W pustyni i w puszczy. Ja nie wiedziałam o tym, że tam jest piosenka tego typu. W każdym razie piosenka mówi prowadź nas w białą dal, śpiewając o gwieździe dnia, a naszą gwiazdą dnia jest tenisistka, polska tenisistka Maja Chwalińska, która awansowała do finału wielkoszlamowego turnieju Rolanda Garrosa. Po piosence będziemy łączyć się z Piotrem Haczkiem i porozmawiamy wspólnie z Darkiem właśnie na temat tego potężnego, ogromnego, zaskakującego sukcesu, z którego się cieszymy, prawda?

0: Tym razem już razem z Darkiem Paczyńskim, Dorota Banasiak, SBS Polish, Darek Paczyński.
1: Witamy Ciebie, Piotrze.
0: Piotra Haczka, dlatego że no mamy sensację. No rozmawialiśmy wczoraj na antenie i wszyscy mieliśmy nadzieję, że nasza Maja Chwalińska wygra, no ale to było tak prawie, że nieprawdopodobne, no jak sen. Ja naprawdę sama nie wierzyłam w to. A wygrała?
2: No wygrała po 2:10, 7-6-6-4. Nasza Maja Chwalińska wygrała mecz półfinałowy. Weszła do finału i zdarzyło się to pierwszy raz w historii tenisa, jeśli chodzi o turniej Roland Garros. No jest to jakby wygrać w totolotka tak naprawdę. To zdarza się chyba częściej niż taka wygrana.
0: Ale ty mówisz pierwszy raz w historii, to znaczy, że ona w takim krótkim czasie przeszła przez wszystkie etapy i dobrnęła do finału. O to chodzi, tak?
2: Tak, jako pierwsza z eliminacji, czyli wygrała już 9 meczów i to będzie 10 mecz.
0: Niesamowite.
1: To jest naprawdę nieprawdopodobne, bo jak rozmawialiśmy dwa dni temu, Piotr, to oczywiście wierzyliśmy i mówiliśmy, że chcielibyśmy, żeby wygrała.
0: No mieliśmy
1: wygrała,
0: nadzieję przynajmniej,
1: żeby
0: tak.
1: Weszła nawet do semifinals, okazało się, że teraz jest w finale. Aż nieprawdopodobne.
0: Gazety wszystkie na całym świecie piszą o niej, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Padło takie hasło, że Roland Garros powinien się nazywać Poland Garros. Widziałeś to?
2: No coś w tym jest, coś w tym na pewno jest. No ludzie, myślę, że w większości uwielbiają tenis Maji Chwalińskiej. Wysokie czucie piłki, ta kombinacja, którą gra, nikt tak nie gra w dzisiejszej czołówce. Podkreślę też raz. Dzisiaj w czołówce nie ma zawodniczek podobnie grających. To jest takie skrzyżowanie, jeśli można powiedzieć, dwie gry Martiny Hingis, Ashley Barty, naszej Agnieszki Radwańskiej, Paty Schnyder, która była leworęczna i również grała w trochę podobny sposób. Wprowadza świeżość, wprowadza coś, co się bardzo podoba każdemu, ponieważ gra inaczej. Nie tylko mocno do przodu, cały czas atakując płasko, jak większość zawodniczek, ale gra mądrze, gra głową. Ona gra szachy na korcie.
1: I nie tylko my się rozpływamy nad wspaniałą grą, jej sukcesem, ale oczywiście Francuzi, którzy bardzo ją dopingowali w czasie tej gry i cały świat pisze w tej chwili o niej. Nawet Sydney Morning Herald dzisiaj rano miał artykuł, który zatytułował Like a Dream, ponieważ to jest dosłownie...
0: Jak marzenie,
1: jak,
0: tak.
1: Jak marzenie, jak w śnie.
0: Ty wspomniałeś o tej kreatywnej grze z głową, czyli ten sukces, ta pigułka, bo to jest tak jakby esencja powiązania tych wszystkich sposobów grania i skoncentrowania tych wszystkich umiejętności jest po prostu tym magicznym przepisem na ten sukces.
2: Tak, to co widzimy, jak ona gra na przykład skrót, a potem lob, slice, skrót, pół lob i wchodzi na siatkę. No to jest coś takiego, co nikt tego nie prezentował i nie prezentuje i myślę, że jeszcze długo, długo nie będzie. To jest to, co właśnie się podoba wszystkim, że jednak jest na całym korcie, jest nieustępliwa. Powoduje często frustrację u rywalek, wyciągają przecież piłki takie, które mało kto, może nawet nikt byłby w stanie odbić z powrotem i przeciwniczka musi, że tak powiem, drugi raz skończyć tą wymianę, zagrać drugą piłkę zwycięską, a Maja jest wszędzie i przez to też wymusza dużo błędów, które widzieliśmy, że wydaje się, że jest łatwa piłka. Ona bardzo podkręca tą piłkę, tego nie widać w telewizorze. Ona bardzo zmienia rotację, czyli gra slice'a z boczną rotacją, top spina, dużo skrótów i przeciwniczka tak naprawdę nie wie, co się za chwilę stanie. A ona też potrafi schować ten zamiar, ale trzyma się też taktyki, co było widać w ostatnim meczu z Rosjanką, gdzie jednak cały czas bombardowała ten backhand.

0: Rosjanki, bo jak wiemy, forehand był dużo lepszy. I ona trzymała tam w tym miejscu cały czas tą Rosjankę
1: napięciu,
0: a potem nagle kontratakowała, tak? Także to jest taktyka. Często, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, trzeba też trochę grać tenisa, żeby czasem zrozumieć, jak trudną piłkę ona jest w stanie odbić, jeszcze trudniej.
2: Ale tutaj...
0: Wydawało się, że nie da rady, no.
2: Tak, w meczu jest świetna w czasie gry, ale oczywiście wiem dokładnie technicznie, nie wiem dlaczego. Może ty wiesz, bo jest słaba w serwach, bo na przykład miała tylko... Żadnego asu nie miała serwisu w ćwierćfinale. Może to wynika z wzrostu niskiego.
0: Tak, no to jest,
1: tak, bo ona
0: jest
1: niziutka, przypomnijmy, 1,64 m.
0: Tak, nie jest wysoką zawodniczką, ale to też wynika z tego, że ten serwis to nie jest jej karta przetargowa. Ona go wprowadza w dobry sposób, czyli na przykład używa rotacji, używa tak zwanego kika, o którym wspominaliśmy w poprzedniej audycjach, slice'a, dokładnie trafia. Może przypomnę krótko Federera, który też nie serwował bardzo szybko w stosunku do innych zawodników. On serwował 170, 180, czasem 190 km na godzinę, gdzie inni przeciwnicy powyżej 200, ale trafiał tak dokładnie tą piłkę. No cóż, nie jest to jej najlepsze uderzenie, ale gra naprawdę technicznie dobrze to uderzenie i wprowadza i doszła do finału, także nie możemy mówić, że ono jest słabe, bo jakby było takie słabe, to wszystkie zawodniczki wchodziłyby na to uderzenie i kończyły, a jednak to się nie dzieje. Także też często mówiono o tym, jak Rafael Nadal wygrywał turnieje i też na trawie, czy też na nawierzchni twardej, że on nie ma serwisu, że gra słabo w stosunku do innych. No przepraszam bardzo, 5 razy w finale Wimbledonu, 14 wygranych Wielkiego Szlema na Roland Garros. Także to nie jest tak, jak widzimy. Chcielibyśmy widzieć więcej asów, oczywiście. Może poprawić ten serwis, oczywiście, ale tak naprawdę to nie jest jej styl gry, żeby ona tym serwisem bombardowała, tak jak zwróciliśmy uwagę tak. Na jej wysokość.
2: Ja chciałbym tu zwrócić uwagę na jej cechy charakteru, bo oglądałem kilka konferencji. Na tą ostatnią to przyszło ponad 100 dziennikarzy teraz, bo już teraz wszyscy o niej wiedzą i mówią, ale ona jest bardzo skromna i widać, że bardzo panuje nad sobą i bardzo skromna w sensie, jak odpowiada na pytania. Poza tym jest przemiła w sensie, w jakim zwraca się do dziennikarzy w czasie konferencji prasowej.
1: Ja myślę, że to świadczy o pewnych cechach charakteru, że jest taka bardzo wyważona i nie poddaje się łatwo emocjom, mimo tego, że było widać, że płakała już po wygranym półfinale. Tak, ale wydaje mi się, że ona bardzo dobrze zarządza emocjami, a ten temat zawsze był, ten psychologiczny temat, ta strona psychologiczna gry tenisa była zawsze podejmowana przy temacie Igi, prawda?
0: Tak, tak. No to jest najważniejsze. Tak naprawdę ta strefa mentalna w pewnym momencie większość zawodników gra naprawdę na najwyższym poziomie i ta strefa mentalna zwykle wygrywa. Ale nie wiem, czy obserwowaliście wywiad po meczu, gdzie powiedziała, że na zewnątrz jest spokój, a w środku tak naprawdę jest burza.
2: Tak.
0: Także też to powiedziała, nadmieniła. Ona jest sobą, mówi szczerze, widać, że mówi szczerze. Także to jest też wspaniałe i widać, jak się też zachowuje na kocie w stosunku do zawodniczek. To jest naprawdę osoba godna do...
2: Tak zwany role model. Klub tenisowy chyba powiedział, że ma już, gdzie ona albo była, albo jest, powiedział, że ma tyle zgłoszeń, że nie są w stanie nawet processing zrobić tych zgłoszeń. Tyle młodych ludzi się zgłosiło, kiedy obserwują właśnie Maję Falińską.
1: Wielki sukces dla nas. Piotrze, to kiedy ją widzimy w finale i z kim zagra?
0: No finał odbędzie się jutro o 23:00 czasu Sydney.
1: Czyli mówimy jutro, czyli sobota
2: wieczorem.
1: 6 czerwca wieczorem.
2: Tak. Późnym wieczorem.
1: Późnym wieczorem, czyli 23:00 z minutami, tak? Ja tutaj chciałam wyjaśnić, bo wczoraj mieliśmy słuchacza, który nie był pewny co do wczorajszego meczu, czyli mówię o półfinale. Drodzy Państwo, my mówimy oczywiście, nadając naszą audycję, czy to by było z Sydney, czy z Melbourne, my mówimy zawsze o czasie wschodnioaustralijskim. Podczas wczorajszej audycji, mówiąc do Państwa, że półfinał, w którym zagra Chwalińska dzisiaj, a mówiłam to wczoraj, mówiłam dzisiaj w nocy, to oznaczało właśnie w nocy z czwartku na piątek. Natomiast na stronach internetowych, w gazetach, termin jest podawany jako piątek piątego. A to dlatego, że czas był już po północy. Czyli nawet jeśli to jest 24:30, my mówimy, że dzisiaj w nocy, to już jest nie dzisiaj, czyli data tego dnia, kiedy zapowiadam, to było wczoraj czwartego, tylko chodziło o tą datę drukowaną następnego dnia, bo wszystko to, co jest po północy, to już

0: Jest następnego dnia. No ale mówiąc, gdyby ten mecz byłby dzisiaj, to byśmy mówili dzisiaj w nocy będziemy tak czekać z herbatką. A dzisiaj w piątek, 5 czerwca do Państwa mówimy, że mecz finałowy, w którym zagra nasza tegoroczna faworytka Maja Falińska, odbędzie się w sobotę, czyli jutro 6 czerwca o godzinie 23 z minutami.
1: Tak. O 23. Tak jak powiedzieliśmy poprzednim razem, nie pomyliliśmy się, o godzinie 1 dzisiaj w nocy rozpoczął się mecz półfinałowy. No powiedzmy coś o szansach w finale.
0: No właśnie, no ja chciałam się zapytać, ocenę, a wiesz co, ja nawet się boję o to pytać, wiesz, bo żeby nie zapeszyć.
2: Piotrze, twoja profesjonalna ocena, prosimy bardzo.
1: No na papierze Mira Andrzejewa no jest faworytką. Świetnie biega, serwuje, wspaniały backhand po linii, gra agresywnie. Zobaczymy, jak ona zagra z kimś, co zupełnie inaczej gra. Nie będzie dawał siły w uderzeniach. Na pewno sztab ma jej myśli, jak zastopować te uderzenia, jak zastopować Mirę Andrzejewą, co grać, żeby było jej bardzo niewygodnie, żeby wytrącać ją z równowagi i zobaczymy, czy ta taktyka okaże się skuteczna, no ale jest po prostu inny styl, także nie można tego porównać do tego meczu półfinałowego, który był dość szybki, gdzie pokonała Kostiuk w dwóch setach. Zobaczymy, obie są pierwszy raz w finale. Presja na pewno będzie, ale wydaje mi się, że większa presja będzie na Andrzejewej. Z tego, co Maja pokazywała, ona po prostu nie widać jej presji. Ona gra, to jakby tam nie było widowni, milionów przed telewizorem, olbrzymiego kortu. Ten kort jest, pojemność ma bardzo podobny do rodzaju Teramina. Także wydaje mi się, że pod presją jest Rosjanka. Co ja bym powiedział? Ja stawiam, że jednak Polka wygrywa.
0: No my tak samo. My też również obstawiamy i trzymamy kciuki. Piotrze, dziękujemy, musimy kończyć. Dziękujemy ci serdecznie za rozmowę i oczywiście stawiamy na Maję, trzymamy za nią kciuki. Byłaby to niesamowita informacja, niesamowite wydarzenie w świecie tenisa i niesamowicie ważne dla nas Polaków, rozsianych po całym świecie.
1: Już jest tak naprawdę, bo finał, tak, osiągnąć finał z eliminacji to
0: no
1: jest,
0: tak, to już jest, tak.
2: Już jest coś ogromnego,
0: absolutnie.
2: Coś like a dream się
0: tak
2: stało.
0: Tak, to już, ja tego nie neguję,
2: to już jest
0: zaskoczeniem, a gdyby jeszcze wygrała finał, to już po prostu nie wiem, jak to nazwać, to już w ogóle sen, marzenie prosto z Hollywood.
1: A jeszcze jedna informacja na koniec, nie zapomnijmy, w dzisiejszej nocy są również półfinały turnieju panów. Mencik Zwieriew i Arnaldi Coboli. Będą wspaniałe mecze. Pierwszy mecz Mencik Zwieriew wydaje mi się, że będzie hitem tego turnieju. On się zaczyna około 10:30 wieczorem.
2: Dziękujemy ci, Piotrze. Dziękujemy serdecznie za profesjonalną ocenę.
0: Dziękuję, Piotr, w imieniu całej redakcji, która trzyma kciuki za faworytów, a szczególnie za Maję Chwalińską. Naszym i Państwa gościem był dzisiaj Piotr Haczek, nasz komentator tenisowy. Dziękujemy.
1: Dziękuję, Dorota. Dziękuję, Darku. Dziękuję Państwu.

Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Wita Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Polker w Mount Waverly.
1: Chleba takiego jak ten od Cześka nie kupisz nigdzie, nawet w Warszawie. Bo Czesiek piekarz nie piekł, lecz tworzył bochny jak z mąki słonecznej kołacze. Kłaniali mu się ludzie, gdy wyjrzał przez okno w kitlu łyknąć powietrza.

0: nad chleby ten chleb od Cześka.
1: Dzisiaj dowiemy się o powodach, dla których lepiej nie jeść białego pieczywa. Chleb, czyli owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, jest podstawowym pokarmem naszej cywilizacji. Nadszedł jednak czas, gdy warto pożegnać się z białym pieczywem. A to dlaczego? Tak oto twierdzi w newsletter Poczta Zdrowia pan Jean-Marc Dupuis. Pieczywo jest zbyt zmodyfikowane. Pszenicy nie można już dziś uznać za pokarm zdrowy i odpowiedni dla wszystkich. Nawet ekologiczna czy pełnoziarnista jest obecnie wysoce zmodyfikowana hybrydą. Zawiera zbyt wiele glutenu. Jest to białko, które ma tendencję do podrażniania ścian jelit, a znacznie mniej ma minerałów i witamin niż pszenica sprzed 100 lat. Jest to wielka szkoda, ponieważ ten niegdyś pełnowartościowy pokarm dziś stosowany jest w mąkach oraz dodawany do żywności głównie jako substancja zagęszczająca. Dlaczego jeszcze powinniśmy unikać białego pieczywa? Ponieważ jest ono zbyt ubogie w błonnik, witaminy i minerały. Mąkę, z której wypieka się białe pieczywo, pozbawia się najpierw najcenniejszych składników, aby nakarmić nimi zwierzęta hodowlane. Pszenica pełnoziarnista nie jest zdrowa, ale przynajmniej zawiera błonnik, witaminy i minerały. Tymczasem w procesie produkcji białej mąki z ziaren pszenicy usuwa się zarodki wraz z otrębami. To, co pozostaje, zawiera śladowe ilości błonnika i jest ubogie w minerały i witaminy. W zasadzie niewiele różni się od skrobi. To kalorie w czystej postaci, bez cennych składników odżywczych. Według autora artykułu doszliśmy już do takich absurdów, że papierowe pudełko po płatkach śniadaniowych może zawierać podobną ilość mikroelementów, co same płatki. Współczesny chleb jest zbyt słony. Kilogram zawiera zwykle około 19 gramów soli. Jedna bagietka, 250 gram, zawiera 4,7 grama soli, czyli prawie tyle, ile wynosi maksymalne dzienne spożycie zalecane przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia. 5 gram dziennie na osobę. Tymczasem chleb wyprodukowany bez dodatku soli powinien zawierać zaledwie od 0,2 do 2,2 gramka chlorku sodu na kilogram. Bez wątpienia jest cukrem szybkim o wysokim indeksie glikemicznym, który powoduje gwałtowny wyrzut insuliny i reaktywną hipoglikemię. Indeks glikemiczny określa wpływ spożywanych produktów na glikemię, czyli stężenie glukozy we krwi, mierzoną co 15 minut przez 2 godziny po jedzeniu. Indeks równy 100 odpowiada czystej glukozie, indeks równy 90 białemu pieczywu, który, jak już wcześniej mówiłam, jest czystą skrobią. A skrobia to nic innego niż łańcuch cząstek glukozy. Oznacza to, że spożywanie białego pieczywa jest gorsze niż zajadanie się kostkami cukru. Gwałtownie podwyższa poziom cukru we krwi, zakłócając pracę trzustki, a także powoduje pik insulinowy, co z czasem może doprowadzić do insulinoodporności, cukrzycy, otyłości i chorób sercowo-naczyniowych. Dzisiejsze zboża będące efektem różnych modyfikacji zostały wyselekcjonowane ze względu na wysoką zawartość glutenu. Gluten to mieszanina białek. Im więcej go w mące, tym wypiekany z niej chleb będzie bardziej wyrośnięty, elastyczny i miękki. Takie pieczywo wygląda ładniej i ma większą objętość, więc lepiej się sprzedaje. Problem w tym, że układ trawienny wielu z nas nie toleruje glutenu w takich ilościach, jakich dostarcza nam go współczesne pieczywo. Nietolerancja glutenu zaś powoduje zmęczenie, bóle brzucha, biegunkę, refluks żołądkowo-przełykowy, problemy ze stawami, egzemę, a nawet może powodować zaburzenia neurologiczne.

0: Tucholskich. Dusza pacholęcia. Niedaleko Kaszuby znajduje się niewielkie leśne jeziorko. Dawno temu wybrało się tam nocą trzech rybaków. Było już dobrze po północy, kiedy usłyszeli wściekłe ujadanie psa. Głosy były coraz bliższe. Był to znak, że zwierzę musiało biec w ich stronę. Mężczyźni spojrzeli po sobie nieco wystraszeni. – Co to u diabła? – zapytał jeden z nich. – A pewnie leśniczy ruszył na obchód lasu. – Z psem zawsze bezpieczniej – mruknął jego kompan. – Siądźmy bliżej, może nie zobaczy płomieni. Rybacy usiedli blisko siebie, by zasłonić ognisko przed wzrokiem czujnego leśniczego. Nagle tuż obok nich coś się poruszyło. Spojrzeli w tym kierunku. Po chwili dostrzegli małego chłopca o twarzy aniołka, który ukląkł obok nich z dłońmi złożonymi jak do modlitwy. Jego wielkie, błękitne oczy patrzyły na nich błagalnie. – Co? Co to jest? – wykrztusił jeden z mężczyzn. – Ktoś ty? Zanim chłopiec zdążył odpowiedzieć, z mroku wyskoczył wielki, czarny pies o płonących ogniem oczach, a tuż za nim myśliwy ze strzelbą w ręku. – Ha! Ty jesteś! – krzyknął na widok klęczącego przy ognisku dziecka. – Teraz mi nie umkniesz! Chłopiec zerwał się z kolan i rzucił do ucieczki. Pies i myśliwy ruszyli za nim. Rozległy się strzały. Rybacy byli tak wystraszeni, że nie zwlekając ani chwili dłużej, zwinęli sieci i spiesznie ruszyli do domów. Żaden z nich nie odważył się obejrzeć za siebie. Odetchnęli dopiero, gdy dotarli do wsi. – Wiesz, co to było? – zapytał jeden z nich. – Wiem, do diaska wiem i wstyd mi za nas – mruknął zagadnięty. – Zachowaliśmy się jak tchórze i tyle. Mogliśmy ocalić to dziecko, a tak będzie musiało jeszcze długo uciekać przed diabelskim myśliwym. – Myślisz, że to naprawdę było? – Tak, to było nieochrzczone dziecko. Prosiło tylko o modlitwę. – Tfu! – splunął ze złością. – Na psa urok! – Ale z nas bohaterowie! Długo jeszcze rybacy wyrzucali sobie, że żaden z nich nie uratował nieszczęsnego chłopca. Dobrze wiedzieli, że nie potrzeba było wiele. Wystarczyło tylko uczynić znak krzyża i powiedzieć w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I chłopiec byłby zbawiony. Jeśli zatem kiedyś spotkacie takie pachole, w oddali zaś usłyszycie odgłosy piekielnego polowania, nie skazujcie nieszczęsnej duszyczki na dalsze cierpienie. Przeżegnajcie się, mówiąc głośno w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeśli jesteś dziewczynką, daję ci imię Ewa. Jeśli jesteś chłopcem, daję ci imię Adam. Amen. Niewinna istota przemieni się wówczas w gołębia, a piekielni łowcy znikną w jednej chwili.
1: Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.

0: Ogłoszenia lokalne.
1: Podczas trwającego 12 dni 73. Festiwalu Filmowego w Sydney zostanie zaprezentowanych ponad 200 filmów w wielu lokalizacjach w Sydney, m.in. w kinach w Newtown, Cremorne i Randwick. Pełny program festiwalu mogą Państwo przeczytać na stronie www.sff.org.au. 13 filmów będzie rywalizować o nagrodę Sydney Film Prize o wartości $60,000. Jednym z filmów ubiegających się o tę nagrodę jest najnowszy dzieło Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna. To właśnie ten tytuł przyniósł polskiemu reżyserowi prestiżową nagrodę za najlepszą reżyserię na tegorocznym festiwalu w Cannes. Film będzie pokazywany w piątek 12 czerwca o godzinie 18 w State Theatre, również w State Theatre w sobotę 13 czerwca o godzinie 9.30. Ostatnia projekcja filmu w niedzielę 14 czerwca o godzinie 15.50 w Ritz Cinema Randwick. Są również inne produkcje z